0: 19 hodin. Český rozhlas Ostrava. Zprávy. S organizací celostátního setkání mladých katolíků v Ostravě pomáhají stovky dobrovolníků. Dobrovolní hasiči v Ostravě mají 10 nových zásahových aut. Frýdek Místek nechal odstranit grafity pod památníkem osvobození. V kraji bude zítra většinou jasno a 21 až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Milan Glista. Do Ostravy se sjíždějí stovky mladých katolíků. Město hostí celostátní setkání mládeže, jehož součástí jsou workshopy, přednášky a koncerty. Některé části programu organizátoři otevřeli také široké veřejnosti. S organizací pomáhá 600 dobrovolníků. Mezi nimi je i řádová sestra Pia z Českých Budějovic.
1: Já jsem v Ostravě poprvé a musím říct, že jsem překvapena z Ostravy, že to je takové příjemné, krásné město, takže zatím se mi líbí. Tady přijede asi přes 3000 mladých lidí, budou rozděleni do různých skupinek, zhruba po 13, a každá ta skupinka bude mít nějakého moderátora nebo animátora. Takže já jsem jasně jeden ten z animátorů, který bude mít tu skupinku na starosti.
0: V Ostravě je otevřené další chráněné bydlení pro klienty s různými handicapy a zdravotním omezením. Moravskoslezský kraj dokončil v Karasově ulici nové ubytovací zázemí pro 12 lidí. Dvoupodlažní domek je novostavbou za necelých 43 milionů korun, dodává náměstek moravskoslezského hejtmana Stanislav Kopecký.
2: Uživatelé tohoto domečku budou lidé, kteří mají mentální postižení nebo kombinované vady. Celkově jich bude 12. Každý bude mít svůj samostatný pokoj.
0: Do vybavení jednotek dobrovolných hasičů v Ostravě přibylo 10 nových hasičských aut. Dosud jednotky používaly desítky let stará auta. O náklady na novou techniku za zhruba 116 milionů korun se město podělilo s krajem a ministerstvem vnitra. Podle Martina Nekuly z ředitelství hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje díky tomu můžou profesionálové s dobrovolnými hasiči ještě lépe spolupracovat.
3: Pokud chceme, aby dobrovolní hasiči byli stejně kvalitně vybaveni jako ti profesionální, tak musíme připravovat systémově a koncepčně i takovou výbavu. Dobrovolní hasiči mnohdykrát jsou na místě zásahu první a to znamená, že v podstatě se na ně musíme i spolehnout. A proto, aby to bylo možné, tak je nutné dodržovat profesionální výbavu u dobrovolných jednotek také.
0: Frýdek Místek nechal prostřednictvím technických služeb odstranit grafity ze zdi pod památníkem osvobození u řeky Ostravice, známém jako Holubice. Zeď nově chrání speciální nátěr z vosku, který má zamezit dalším případným škodám. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Jana Musálková-Jekelová. Mluvčí připomněla, že ve městě jsou k dispozici legální plochy pro tvorbu grafity. Jde například o zdi v ulicích Krásnohorské, Lískovecké a Jiráskově. Počasí. Zítra v kraji očekáváme jasno nebo skoro jasno. Denní teploty 21 až 25 stupňů, na horách kolem 18.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Bohumíně na průjezdu městem stojí porouchané vozidlo. V ulici Zaběží mezi mostem nad železniční tratí a kruhovým objezdem. Dejte pozor, podle policie překáží, tedy zasahuje do jízdního pruhu. Dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Český radio v Ostravě, wydarzenia.
6: Dobrý wieczór, wtorek, 11 sierpnia 2026 roku, imieniny Klary i Zuzanny. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Dzisiaj rozpoczyna się w Ostrawie Narodowe Spotkanie Młodzieży Katolickiej. Jak podał wikariusz generalny diecezji ostrawsko-opawskiej ksiądz Jan Czudek, Do stolice naszego regionu zjadą się ponad 3000 młodych katolików. Główna część spotkania odbędzie się w centrum wystawienniczym Czarna Łąka, ale młodzież spotykać się będzie z biskupami i duchownymi także w innych ostrawskich parafiach. W programie przewidziano m.in. różne wykłady, warsztaty twórcze, zajęcia sportowe i koncerty. W czeskim Cieszynie zakończył się remont ogrzewania w budynku przedszkola przy ulicy Akacjowej, w którym działa także polski oddział. Jak poinformował ratusz, budowlańcy usunęli przede wszystkim uszkodzone rury pod podłogą na pierwszym piętrze, a przedszkole otrzymało ponadto nową instalację elektryczną oraz grzejniki w salach lekcyjnych i na korytarzach. Straż Miejska w Awierzowie szykuje na jesień kurs samoobrony dla kobiet. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do połowy września na adres podany na stronie internetowej strażników. Jak podali organizatorzy, kurs jest bezpłatny, a zajęcia odbywać się będą w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej imienia Rubina na Podlesiu. Podczas 4 lekcji strażnice nauczą kursantki, jak prawidłowo reagować w przypadku ataku i zagrożenia, a szkolenie obejmuje także sytuacje modelowe. Przechodzimy do doniesień zaolziańskich. Kto nie był w tym roku na Grolskim Święcie, może teraz na parterze czesko-cieszyńskiej siedziby biura ZGPZKO obejrzeć jedną z wystaw prezentowanych na początku sierpnia w Jabłonkowskim Lasku Miejskim. Poświęcona ona jest nauczycielowi i działaczowi społecznemu Pawłowi Lipce, a przygotował ją szef Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków Marian Stefek.
7: Był przede wszystkim pedagogiem, był również działaczem społecznym narodowym i właściwie jedną z wybitniejszych postaci w historii Śląska Cieszyńskiego, między innymi działaczem Związku Śląskich Katolików. Urodził się 21 marca 1883 roku w Końskiej. Później skończył miejscową szkołę ludową, następnie kształcił się w gimnazjum macierzy szkolnej w Cieszynie. Tutaj na pierwszej planszy można zobaczyć m.in. akt urodzenia Pawła Lipki. Tutaj jest zdjęcie domu rodzinnego, jest również szkoła, do której uczęszczał i jest jego mama Maria z domu Pintur.
6: Czeskiego Cieszyna zniknie niedługo kładka kolejowa, która przez ponad pół wieku łączyła siebickie osiedle z ulicą Nowa Fabryczna i okolicami Parku Sikory. Mówi wiceburmistrz Bic Słowaczek z partii KDU-CSL.
8: To była na dzień dzisiejszy jedyna kładka, która była nie pod torami, tylko nad torami. Wiemy, że powstała w latach 60. przeszłego wieku. Jechaliśmy zrobić oszacowanie stanu technicznego całej tej konstrukcji jako takiej i wyniki były bardzo złe. I wszyscy, którzy do tego podchodzili, wiedzieli, że będzie kłopot zamknięcia tej ławki, ale jeżeli damy na porównanie zamknięcie kładki i bezpieczeństwo torów jako takich pociągów, jeżeli zawali się coś na torowisko, no to potem jest bardzo duża katastrofa i nikt nie chciał doprowadzić do tego. Dlatego postanowiliśmy zamknąć kładkę.
6: W minioną sobotę na Girowej uroczyście otwarto kolibę, którą przez 2 lata budowały dziesiątki wolontariuszy. Obiekt ma przypominać o pasterskich tradycjach regionu i oddawać hołd przodkom. O wyjątkowości przedsięwzięcia oraz o tym, czego nie spodziewali się inicjatorzy projektu, mówi jeden z organizatorów, Jan Michalik.
9: Co jest wyjątkowe i nie spodziewaliśmy się tego, że tego roku też OSN ogłosiło jako rok pastwisk i pasterzy i z tym wszystkim się łączą też tradycje pasterskie. No ogólnie województwo śląskie, gdzie jest polska część Śląska Cieszyńskiego, ogłosiło rok obrzędów pasterskich i górali śląskich i według mnie to jest takie nasze małe dołączenie do tego wszystkiego, że po 2 latach też po prostu międzynarodowie dołączamy do tego, że kolyba na Girową powraca. Też wiele ludzi z Polski nas wsparło, na przykład Józef Michałek ofiarował nam swoje własne kamienie. Inny znów Józef Niesłanik z Istebnej wywiózł nam je przyczepką i można by było opowiadać bardzo, bardzo długo o tym wszystkim, kto co zrobił, ale w każdym bądź razie bardzo dziękujemy wszystkim 215 darczyńcom na platformie Donio, dzięki którym my mogli zapłacić wszystkie wydatki. Jeszcze jeden sponsor prywatny dał nam na zaliczkową fakturację dachu modrzewiowego tego Szędziołu 90 tysięcy koron i w przeliczeniu z tym wszystkim, z odkupieniem drewna za 20 tysięcy tych beli koron od gminy Bukowiec, które też płacił jeden sponsor i nasz własny wkład, to koliba kosztowała bez naszych setek godzin pracy 300 tysięcy koron.
6: W publicystycznej części wydarzeń zajrzymy do Karwiny na wystawę obrazów malarki Moniki Milerskiej oraz wpadniemy do Urzędu Gminy na wsi. A na razie posłuchajmy Anny Marii Jopek i piosenki Małe Dzieci po to są.

0: Pejzaże w moich myślach. Taki tytuł nosi wystawa Moniki Milerskiej, prezentowana w Bibliotece Regionalnej w Karwinie. Artystka, która w swojej twórczości stopniowo odchodziła od malarstwa figuratywnego w stronę abstrakcji, zaprasza widzów do świata pejzaży przefiltrowanych przez emocje, wspomnienia i własną wyobraźnię. Podczas wernisażu o autorce i jej twórczości opowiadał Władysław Owczarzy. Dlaczego zaś biblioteka zdecydowała się zaprezentować właśnie pracę Moniki Milerskiej? O tym wszystkim w materiale Filipa Tomanka.
1: Szanowne panie i panowie, drodzy goście, jestem pod ogromnym wrażeniem muzycznych popisów, które przed chwilą się zakończyły. Oczywiście i pod wrażeniem prac naszej dzisiejszej artystki.
2: Dlaczego zdecydowaliście się przedstawić właśnie Monikę Milerską i jej twórczość w Karwińskiej Bibliotece?
3: Zawsze troszeczkę pilnujemy terminów. Czyli o ile wiemy, że ktoś obchodzi jakiś jubileusz, to po prostu wpisujemy go w kalendarz jakoś dlatego, że sobie zasłuży na to, żeby mu zorganizować wystawę. A kiedy zwróciliśmy się do pani Moniki, to bardzo chętnie skorzystała z tego zaproszenia i po prostu to jest wynik tej umowy, czyli dzisiaj możemy oglądać jej obrazy.
2: Naturalnie muszę też dopytać, do kiedy można oglądać wystawę u Was w bibliotece w Karwinie?
3: Wystawa będzie otwarta aż do końca sierpnia, czyli do 31 sierpnia w godzinach otwarcia biblioteki.
2: Podczas wernisażu zabrzmiało parę miłych zdań na temat właśnie autorki i jej pochodzenia ze Stonawy. Co właśnie wyróżnia jej twórczość pośród innych wystaw, które też prezentują się zresztą w bibliotece?
3: Nie jestem specjalistką od malarstwa, ale myślę, że większość prac powstała właśnie z myślą o tej wystawie. I już ten temat jest w tych myślach, krajobrazy, w swoich wyobrażeniach, myślach, czyli to wszystko odzwierciedla właśnie te prace.
1: Monika Milerska. Artystka, która przedstawia tu w Bibliotece Regionalnej Karwinia swoje malarskie dzieła, myślę, że jest znana nie tylko specjalistom, ale i szerokiej rzeszy widzów. Swoje prace pokazywała już wiele, wiele razy. Pozwolę sobie przypomnieć, że było to już na 21 wystawach indywidualnych oraz niezliczonych prezentacjach zbiorowych czy też poplenerowych pokazach.
2: To pierwsze pytanie. Wystawa nosi tytuł Pejzaże w moich myślach. Co kryje się za tym tytułem?
4: No dokładnie to, co ten tytuł głosi, czy jak to powiedzieć. Nie są to pejzaże realistyczne z obserwacji, ale w jakiś sposób przetworzony. Zgodnie z moją wrażliwością, sposobem patrzenia na zjawisko, jakim jest przyroda, po prostu są to interpretacje.
2: W opisie wystawy możemy zauważyć, że od tego malarstwa figuratywnego przeszła pani do kompozycji, do abstrakcji. Co wpływa właśnie na taką zmianę, jeśli chodzi o malarstwo?
4: Myślę, że to jest proces i każdy twórca ma jakieś takie fazy twórcze, że od malarstwa czy twórczości bardziej realistycznej stopniowo może przejść do abstrakcji, choć niekoniecznie może zostać realistą. No ja akurat w tej chwili robię rzeczy takie na pograniczu lub abstrakcyjne.
2: Może to zabrzmieć banalnie, ale jak wygląda proces powstawania obrazu? Czy wychodzi pani od jakiegoś konkretnego pejzażu, może wspomnienia, emocji nawet?
4: Robię szkice, a jeśli chodzi o inspirację, to zarówno z obserwacji, ale pejzażu rzeczywistego, plenerze, ale też inspirują mnie media. Jestem zwolenniczką, miłośniczką filmów, dokumentów o przyrodzie, które są fantastyczne w tej chwili, dzięki tym producentom wszystkim. No i one mnie inspirują. Ja na swój sposób je potem przetwarzam.
2: O tę technikę jeszcze krótko dopytam. Pani pracuje z farbą olejną i z pastelami. Dlaczego właśnie te techniki najbardziej przymknęły do pani?
4: Może dlatego, że w szkole malowaliśmy farbami głównie, a pastel, no chciałam po prostu zmienić trochę technikę, więc w tej chwili staram się w obydwu tworzyć.
2: I ostatnie pytanie, co chciałaby Pani, żeby widzowie, ludzie zwiedzający wynieśli z tej wystawy?
4: No może w jakiś sposób, żeby, jakby to powiedzieć, żeby to zostawił jakiś ślad, przynajmniej na jakiś czas.
1: Po uzyskaniu dyplomu wiele lat pracowała jako nauczycielka wychowania plastycznego w szkole podstawowej oraz gimnazjum z oddziałami integracyjnymi w Cieszynie. Jak podkreśla sama, to czuła się w pierwszym rzędzie nauczycielką, a dopiero potem artystką. Spełniała się w pracy pedagogicznej, chętnie dzieliła się z innymi swymi doświadczeniami. Obrazy Moniki Milewskiej są spojrzeniem do jej wewnętrznego świata. Są odzwierciedleniem jej duszy, uczuć i nastrojów. Mówią o pozycji człowieka w świecie, o sprawach, które ją otaczają. Przy pomocy kolorów i kształtów autorka stara się wywołać w nas takie same emocje, jakich doznała podczas tworzenia swego dzieła. Jak sama mówi, krajobraz, natura, przyroda otaczają nas wszędzie, niemal na każdym kroku. Są obecne także w mediach, utrwalane na zdjęciach i opisywane w literaturze, mają swoje stałe miejsce w sztukach plastycznych, malarstwie, grafice, rysunku. Zostawiają ślad przeżycia i fascynacji tym, czego jesteśmy nieodłączną częścią. Skłaniają do zastanowienia się, powstają w plenerze, na żywo lub w ciszy pracowni. Pozwolę tu sobie jeszcze zacytować fragment tego, jak ona sama mówi o swojej twórczości. Ja w moich obrazach, posługując się tradycyjnymi technikami, farbami olejnymi i pastelami, staram się przede wszystkim interpretować zaobserwowany krajobraz zgodnie z własną wrażliwością, wyobraźnią i przemyśleniami. Śledząc przyrodę, jej elementy, skały, wodę, struktury i kształty, przetwarzam je, stosując środki wyrazu plastycznego, jak plama, linia, kolor. Utrwalam swoje emocje i nastroje.
0: Na wystawie, którą można oglądać do 31 sierpnia, był redaktor Filip Tomanek. Wakacje przebiegają w Napsiu spokojnie, pod znakiem wielu inwestycji, imprez kulturalnych, a także wizyty we wsi ekipy filmowców z Pragi. Ale więcej już w rozmowie z wójtem Napsia, Marianem Waszutem z partii KDU-CSL. Panie wójcie, podobno Napsie może stać się całkiem sławną wioską w całej Republice Czeskiej, a to za sprawą filmu, który tu rozpoczyna kręcić czeski reżyser sławny Jan Żebejk.
5: Tak, i mamy nadzieję, że to będzie piękna promocja tego regionu, nie tylko na wsi. No jest i właściwie w tych akurat dniach rozpoczyna się nakręcanie tego filmu pod tytułem Urodziny, po czesku Narodzeniny. Jest już i stanowiona premiera w przyszłym roku. No nakręca się i jesteśmy dumni, że taki słynny reżyser wybrał akurat na wsi.
0: Gdzie dokładnie ten film jest kręcony? W której tu dzielnicy?
5: No, jest kręcony, lokalizacja jest w samym lesie. Jest to powiedzmy pod Gruniczkiem czy pod Stożkiem. Ja myślę, że normalnie do tego miejsca, kto nie wie, no nie może ani dotrzeć. Jest to naprawdę stare gospodarstwo domowe, bardzo pięknie odrestaurowane i ja myślę, że ten urok tego miejsca spowodował to, że taki słynny reżyser chciał nakręcić ten film akurat tu.
0: A był gościem tutaj u Was w Urzędzie Gminy?
5: Jeszcze na razie nie. Ale mamy umówione, że się spotykamy. Ja mam nadzieję, że się spotykamy prosto na placu filmowym. To znaczy ja nie będę odgrywał tam nic, ale chcemy się spotkać, by go przywitać, jak się należy i co nieco tam porozmawiamy chyba i będzie ciekawie.
0: Czy wiecie, jak długo tutaj ekipa ma działać?
5: Jeżeli wszystko pójdzie w porządku, to 2-3 tygodnie ekipa będzie działać.
0: To znaczy, że może wpadną także na dożynki, bo te się już zbliżają?
5: No to mamy nadzieję, że po prostu wciągnie ich ta atmosfera naszej wioski, to co dzieje się w wiosce. No i oczywiście to zaproszenie popłynie w tą stronę, żeby przyszli, popatrzyli, jak tutaj się żyje, żeby, no może i to była inspiracja do dalszego może filmu.
0: Porozmawiamy zatem o tej końcówce wakacji, bo już wspomnieliśmy, że dożynki się odbywają. Kiedy dokładnie termin i co wszystko będzie tam można obejrzeć, kupić?
5: U nas dożynki to tradycja już niespełna 30 lat. Organizowane z gazdami z tego regionu. Największym gazdą jest oczywiście firma Netis. To już tradycyjny termin, ostatnia sobota w sierpniu. W tym roku wyszło na 29 sierpnia. Rozpoczynamy o godzinie 10. Bardzo ciekawą wystawą, jak już historycznej techniki rolniczej, po to najnowocześniejszą. Ja myślę, że będzie naprawdę co oglądać.
0: A to będzie gdzie?
5: No, obok tego areału, to znaczy jest wszystko na jednym miejscu. Jest zapewnione zaplecze, żeby można się było czegoś napić, coś fajnego zjeść.
0: A będzie też korowód dożynkowy?
5: Oczywiście, że będzie. Już tradycję tak ustaliliśmy, że o godzinie 13 rozpoczynamy obrządkiem w kościele, a następnie chyba tam gdzieś około godziny 13.30 ruszy korowód i przyjdziemy do części oficjalnej już na scenie.
0: A gwiazdą dożynek będzie kto?
5: Katka Knechtowa.
0: No i na pewno Melodia jako miejscowy zespół?
5: O to tak, jasne, że bez tych naszych zespołów to oczywiście chór Melodia, chór Gorol, to są nasi ludzie, których no, nie może zabraknąć na scenie przy takiej uroczystości jak na wiejskie dożynki.
0: A do tego czasu jeszcze jakieś imprezy odbędą się w tym ośrodku kultury waszym, plenerowym?
5: Tak, jeszcze będzie jedno letnie kino, a potem już będą te dożynki. To znaczy jeszcze jest coś, z czego można skorzystać. Ja tak troszeczkę już podsumowuję. W tym roku te letnie kina cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Teraz akurat w piątek mieliśmy film Tu też, który się kręcił na Harczawie i w Mostach, Jadwiga Czarodziejnice z Beskid. No, przyszło około 300 ludzi, był też zespół Blaw, była wyjątkowa atmosfera i było bardzo pięknie.
0: A jeżeli chodzi o jesień, macie już jakieś plany?
5: Oczywiście lecą wszystkie inwestycje na czele z cmentarzem. Lecą następne inwestycje poszerzenia dróg, wybudowa nowych dróg. Jesteśmy tuż przed podpisem już tak długo oczekiwanego chodniku do Jasienia. Umowy z realizatorem, no jest naprawdę tego dużo, a to mówię tylko takie te najważniejsze, które będą naprawdę w znacznym stopniu i powodowały pewne ograniczenia w ruchu, czy powodują duże zmiany w natężeniu ruchu budowy w wiosce.
0: Była to rozmowa z Wójtem na wsi, Marianem Waszutem. W jutrzejszej audycji redaktor Sabina Bojnar zaprosi Państwa do Koszarzysk na edukacyjny obóz Polska 360. A jeden z organizatorów tego wydarzenia, Marek Konieczny ze Stowarzyszenia Olza Pro, między innymi powie.
6: Siedzieliśmy nad naszymi materiałami, które mamy w stowarzyszeniu, które przygotowywaliśmy na inne wydarzenia na Zaolziu i mówiliśmy, no może pokażemy te materiały w jakiejś bardziej interaktywnej formie, może zrobimy coś dłuższego na weekend, a wyszedł obóz.
0: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej i Czeskiego Radia przygotował dla Państwa we wtorek, 11 sierpnia 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z zespołem Stary Dobre Małżeństwo i piosenką Aniołom marzną skrzydła zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.

się wdowa po kasjerze, czasem nachodzą ją tęsknoty i resztę renty z sobą bierze.

0: mrzno, samotnie stają na parapecie, do lotu cicho się zbierają. Gdzie?
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.